0: Fisting.
1: Ain't no. Swallow my cum.
2: Może pecu trać, a ty będę kto niż.
1: Ain't no.
2: Bisset acted.
1: Swallow.
2: Ty na wtorek, dzień ty została wtorek. Lyszny. Rod zakroj.
0: Door.
2: Też zakroj.